Athenėje akis lašny žaėm, na, o sobie pana Gregora. Ale živam tuze na tom rapiden proces vyhaj. Dėkuju vam. Nechci.